0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Back to the hits.
0: Fajn.